0: Radiška umek. Makina.
1: Muska.
2: Muska.
3: Sobi.
4: Sobi.
3: Jesi ti radio?
4: Trak.